0: Męczą armię, podkreślił potrzebę pełnej prawdy i chrześcijańskiego upamiętnienia ofiar. Prezydent Ukrainy zadeklarował przyspieszenie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych polskich ofiar, które rozpoczną się w najbliższych dniach we wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Współpraca Ukrainy z Polską w tej kwestii przynosi już postępy, a Zełenski zaznaczył, że mimo różnic w przeszłości, oba narody muszą pozostać sprzymierzone w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. Podczas podróży polskiej delegacji na szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze doszło do napięć, które wybitnie zmroziły atmosferę w samolocie. Po kontrowersyjnej wypowiedzi prezydenckiego ministra, wicepremier Radosław Sikorski postanowił ograniczyć kontakt z prezydentem Karolem Nawrockim, co skutkowało chłodną atmosferą podczas lotu. W trakcie szczytu Sikorski i Nawrocki nie rozmawiali ze sobą, a ich interakcja ograniczała się do krótkiego powitania. Dziennikarze relacjonowali również, że Sikorski odmówił dołączenia do Nawrockiego w miejscu odbywania się szczytu, co mogło być postrzegane jako demonstracja. W Trzebiatowie w województwie zachodniopomorskim helikopter uszkodził linię wysokiego napięcia, co spowodowało pożar nieużytku. Do zdarzenia doszło po godzinie 14, a na miejsce wysłano 4 zastępy straży pożarnej. Nikt nie odniósł obrażeń, a policja oraz prokurator prowadzą dochodzenie w tej sprawie. Według nieoficjalnych informacji, pilot helikoptera był trzeźwy. Ustalane są okoliczności i przyczyny incydentu. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
1: Muzyka na każdą pogodę.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Na S1 w województwie inna budowa drogi między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą sprawia, że ruch dwukierunkowy odbywa się prawą jezdnią w kierunku Stychów do węzła Kosztowy. Również przełożono ruch dwukierunkowy na lewą jezdnię w kierunku Pyżowic, a na DK35 trwa rozbudowa ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych 35 i 35A wraz z łącznikiem do węzła Kobierzyce na S8. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. You are listening to the D.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W sobotę, 11 lipca, w godzinach popołudniowych w Polsce występują burze, szczególnie w województwie mazowieckim i lubelskim. Około godziny 19.40 w rejonach takich jak Grójec, Góra Kalwaria oraz Łuków słychać grzmoty, a towarzyszą im opady deszczu wynoszące od 10 do 15 litrów na metr kwadratowy. Wiatr osiąga porywy od 40 do 60 km na godzinę. Zjawiska te są związane z cyklonalną cyrkulacją powietrza nad wschodnią Polską. Sytuacja pogodowa jest monitorowana przez synoptyków. W Świdniku powstały miejskie pasieki, w których już zostały zbudowane z bębnów starych pralek, przyczyniając się do recyklingu elektrośmieci. Miejska hodowla zapewnia wysokiej jakości miód, który w ocenie burmistrza Świdnika, Marcina Dmowskiego, jest najlepszym, jaki kiedykolwiek próbował. Fundacja Odzyskaj Środowisko podkreśla, że pasieki mają wartość edukacyjną i mają na celu kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców. Władze miasta zwracają uwagę na znaczenie segregacji odpadów oraz możliwości ich ponownego wykorzystania. Pszczoły w miejskiej pasience produkują miód wolny od pestycydów, co dodatkowo zwiększa jego czystość. Biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej skrytykował procedurę in vitro, twierdząc, że nie jest ona zgodna z zasadami religii i wskazując, że w każdej diecezji istnieją okna życia, które mogą być alternatywą. Podkreślił również znaczenie religijnego wychowania w rodzinach oraz krytykował władze państwowe za niewłaściwe podejście do lekcji religii w szkołach, które jego zdaniem są dyskryminowane. W kazaniu, które wygłosił podczas pielgrzymki rodziny Radia Maryja, biskup odniósł się do zagrożeń związanych z edukacją zdrowotną i apelował o modlitwę za dyrektora Radia Maryja. Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem metropolity poznańskiego odbędzie się w niedzielę o godzinie 11. Bilans ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrósł do ponad 4333 osób, a liczba ta może jeszcze wzrosnąć, ponieważ wciąż trwają poszukiwania ciał. W wyniku wstrząsów, które miały miejsce 24 czerwca, wiele osób straciło dach nad głową oraz źródło dochodów. W szczególnie dotkniętym stanie La Guaira, który prawie całkowicie opustoszał, mieszkańcy borykają się z problemem grabieży w uszkodzonych budynkach przemysłowych. Straty materialne związane z trzęsieniem mogą wynieść blisko 37 miliardów dolarów. Służby intensyfikują prace związane z wydobywaniem ciał, co może wpłynąć na dalszy wzrost liczby ofiar. Co najmniej 44 osoby zginęły w wyniku monsunowych ulew, które dotknęły Bangladesz, odcinając od świata ponad milion ludzi. Ministerstwo Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że powodzie i osuwiska zniszczyły drogi oraz mosty, co znacząco utrudnia działania ratunkowe. W szczególnie trudnej sytuacji znajduje się miasto Cox's Bazar, gdzie mieszkańcy czekają na pomoc humanitarną od ponad tygodnia. Armia stara się dotrzeć do odciętych społeczności łodziami, dostarczając żywność, wodę pitną i leki. Koniec serwisu. Czas na wasze ulubione kawałki.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły w nocy z soboty na niedzielę trzecią w tym tygodniu serię ataków na Iran. W odpowiedzi na ostrzał kontenerowca MVGFS Galaxy. Statek, pływający pod banderą Cypru, doznał poważnych uszkodzeń, a jeden członek załogi jest zaginiony. Uderzenia skoncentrowały się na irańskich radarach oraz magazynach pocisków. Szef Pentagonu skrytykował Iran za podjęcie złego wyboru w tej sytuacji. Działania te mają na celu odpowiedź na naruszenie bezpieczeństwa w regionie. Donald Trump ogłosił na swoim serwisie społecznościowym Truth Social, że przeszedł perfekcyjne badanie lekarskie w szpitalu Walter Reed i poprosił o kolejny test funkcji poznawczych. Prezydent zaznaczył, że jest jedynym prezydentem, który trzykrotnie przeszedł takie badania, uzyskując wysokie wyniki. Lekarz Trumpa potwierdził, że prezydent cieszy się dobrym zdrowiem, mimo że zauważył lekki obrzęk podudzi oraz łagodne siniaki na dłoniach. W swoim wpisie Trump skrytykował dziennikarkę New York Times, oskarżając ją o nierzetelność i zapowiadając pozew przeciwko gazecie. Dodatkowo, w relacjach dziennikarzy pojawiły się uwagi na temat zmiany w sposobie myślenia Trumpa w porównaniu do jego pierwszej kadencji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował o jedność w obliczu rocznicy zbrodni wołyńskiej, podkreślając potrzebę pełnej prawdy i chrześcijańskiego upamiętnienia ofiar. W sobotę przedstawiciele obu państw uczestniczyli w wspólnych modlitwach, a Ukraina planuje przyspieszenie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych, które rozpoczną się w najbliższych dniach. Zełenski zaznaczył, że pamięć o przeszłości jest kluczowa dla przyszłości Ukrainy i Polski, które stoją w obliczu wspólnego zagrożenia ze strony Rosji. Uroczystości odbywały się także w Polsce, gdzie w Radrużu upamiętniono ofiary ludobójstwa. W relacjach polsko-ukraińskich pojawiają się napięcia związane z historią, w tym z upamiętnianiem ukraińskiej powstańczej armii. Pożar wybuchł w Strzegomiu w rejonie Alei Wojska Polskiego około godziny 17. Ogień zajął dawne budynki kolejowe, a w akcji gaśniczej uczestniczy już 80 strażaków. Sytuacja wciąż nie jest opanowana, a działania mogą potrwać nawet do niedzieli, ze względu na rozwinięty ogień i skondensowane materiały. Strażacy zaapelowali do mieszkańców w pobliżu o zamknięcie okien oraz ograniczenie przebywania na zewnątrz, aby uniknąć problemów związanych z dymem i produktami spalania. Służby proszą także o nieutrudnianie dojazdu i pracy ratowników. 19-latek został zatrzymany w związku z zabójstwem 29-latki w Jędrzejowie w województwie świętokrzyskim i usłyszał zarzuty zabójstwa oraz usiłowania zgwałcenia. Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowy areszt, a oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań. Ciało kobiety znaleziono w nocy z czwartku na piątek w zaroślach, a przybyłe na miejsce służby potwierdziły, że jej śmierć nie nastąpiła w wyniku naturalnych przyczyn. W nocnej obławie, w której uczestniczyło blisko 150 funkcjonariuszy, podejrzany został zatrzymany chwilę po godzinie 3. Za zarzucane czyny grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Węgierski parlament przyjął nowelizację konstytucji, która może doprowadzić do usunięcia prezydenta Tamasa Szulioka. Premier Péter Magyar wyznaczył 5 dni na podjęcie decyzji w tej sprawie, po czym rozpocznie się procedura jego usunięcia. Rządząca partia Tisza oskarża Szulioka o bycie marionetką byłego premiera Viktora Orbana. Nowelizacja zawiera również ograniczenie kadencji deputowanych do 3 oraz utworzenie urzędów do odzyskiwania sprzeniewierzonego majątku. W przypadku nieprzestrzegania ustawy zasadniczej lub popełnienia przestępstw aktualnie istnieje możliwość odwołania prezydenta. Przedstawiciele niemieckiego Związku Piłki Nożnej przeprowadzili wstępną rozmowę z Jurgenem Kloppem w Nowym Jorku na temat możliwości objęcia przez niego stanowiska trenera reprezentacji narodowej. W oświadczeniu podano, że osiągnięto porozumienie co do kluczowych warunków ewentualnej umowy. Kolejne rozmowy mają odbyć się w przyszłym tygodniu, a kluczowe będzie uzyskanie zgody klubu Red Bull, w którym obecnie pracuje Klopp. Ewentualna umowa wymaga również zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą i walne zgromadzenie akcjonariuszy niemieckiego Związku Piłki Nożnej. Kloppa wymienia się jako głównego kandydata do objęcia stanowiska po zwolnieniu Juliana Nagelsmanna. Szef dyplomacji Iranu oskarżył Stany Zjednoczone o łamanie wstępnego porozumienia pokojowego, które miało prowadzić do ostatecznego pokoju w ciągu 60 dni. W ostatnich dniach miały miejsce wymiany ognia, w tym amerykańskie naloty na cele w Iranie oraz ataki Teheranu na amerykańskie obiekty w Kuwejcie i Bahrajnie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że rozejm się zakończył, ale negocjacje będą kontynuowane z udziałem mediatorów z Kataru i Omanu. Ostrzegł także, że wojsko Stany Zjednoczone jest gotowe do wystrzelenia tysięcy rakiet w odpowiedzi na jakiekolwiek działania Iranu zmierzające do zamachu na jego życie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz oskarżył premiera Donalda Tuska o manipulację w rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli, odnosząc się do jego wypowiedzi na temat ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że nie pozwoli, by tylko jedna strona była uznawana za zasłużoną w tym procesie. Władze Ukrainy wydały ponowne zgody na ekshumację, co Kosiniak-Kamysz przypisał działaniom rządu, podkreślając, że prace poszukiwawcze są kontynuowane. Zakończenie kolejnych prac poszukiwawczych zaplanowano na 17 sierpnia. Samolot linii Flamingo Air rozbił się na Bahamach. CO doprowadziło do tragedii, w której zginęli muzycy, w tym członkowie The Pant Band oraz DJ. Incydent miał miejsce podczas lotu z międzynarodowego lotniska Linden Pendlin w Nassau do San Andres. Bahamski Urząd do Spraw Badania Wypadków Lotniczych wskazał, że samolot napotkał trudności przed katastrofą. CO skłoniło rząd do tymczasowego zawieszenia lotów tej linii. Premier Bahamów, Philip Davis, zaznaczył, że dzień, który miał być świętem, stał się dniem żałoby z powodu tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w 53. rocznicę uzyskania niepodległości archipelagu. Władze badają również wcześniejszy incydent z ubiegłego tygodnia, gdy inny samolot Flamingo Air musiał zawrócić do Nassau z powodu problemów technicznych. To były wiadomości Radia DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Poznaniu w dniu 12 lipca 2026 roku temperatura wyniesie 25 stopni Celsjusza, a odczuwalna będzie na poziomie 26 stopni. Spodziewane są przelotne opady deszczu sięgające 1,5 mm, a zachmurzenie będzie wynosić 73%. Maksymalna prędkość wiatru osiągnie 24,4 metra na sekundę. Wschód słońca nastąpi o godzinie 4:44, a zachód o 21:11. Prognoza na kolejne dni przewiduje wzrost temperatury do maksymalnie 31 stopni Celsjusza. Biskup Wiesław Szlachetka podczas pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze stwierdził, że nie ma potrzeby stosowania procedur in vitro, które określił jako kłamliwe leczenie bezpłodności. Proponował zamiast tego leczenie metodą naprotechnologii, którą uznał za skuteczną i zgodną z nauką Kościoła. Hierarcha krytykował także władze państwowe za wprowadzanie ideologii do edukacji oraz za brak obowiązkowych lekcji religii w szkołach. Na zakończenie apelował o modlitwę za dyrektora Radia Maryja oraz zachęcał wierzących do aktywności politycznej. Czeska tenisistka Linda Noskowa zdobyła swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy, wygrywając finał Wimbledonu. W meczu pokonała 8-letnią starszą rywalkę, Karolinę Muchową, która doznała drugiej porażki w finale imprezy tej rangi. Po tym turnieju Noskowa zajmie 7 miejsce w rankingu, a Muchowa będzie 6. Finał był emocjonującym pojedynkiem, w którym Noskowa początkowo dominowała, ale w drugim secie musiała stawić czoła presji. W ostatniej partii udało jej się jednak przełamać rywalkę i pewnie zakończyć mecz. Włosi znów toczą spór dotyczący zakazu wnoszenia własnego jedzenia na plażę przy prywatnych ośrodkach. Sytuacja stała się głośna po tym, jak kobieta przemyciła kanapki dla siebie i dzieci na plażę w Vieste, gdzie została przyłapana przez personel. Właściciele ośrodków argumentują, że przynoszenie własnych posiłków szkodzi ich wizerunkowi i wprowadza problemy z higieną. Prezydent Apulii przypomniał, że nikt nie może zabronić spożywania jedzenia przyniesionego z domu, podkreślając, że dostęp do morza nie powinien być luksusem. Włosi domagają się lepszego utrzymania plaż publicznych, co może wpłynąć na przyszłe decyzje dotyczące korzystania z prywatnych ośrodków. W katastrofie samolotu przewoźnika Flamingo Air na Bahamach zginęło 10 osób, w tym znani artyści muzyczni. Maszyna rozbiła się podczas lotu z międzynarodowego lotniska Linden Pendlen w Nassau do San Andres, lądując w wodach na zachód od Nassau. Wśród ofiar znaleźli się członkowie Depand Band oraz DJ, którzy mieli znaczący wkład w kulturę Bahamów. Rząd Bahamów wstrzymał loty przewoźnika, a władze prowadzą dochodzenie w sprawie przyczyn tragedii. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
0: Seven days a week. You are listening to hits of three generations on

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od jutra, od północy do poniedziałku 17 sierpnia do 9 rano w województwie śląskim na drodze S1G kierowcy napotkają ograniczenia przy 11 km. Również w Zwardoniu występują utrudnienia przy 10 km. Na drodze S1 między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy. Równolegle przełożono ruch na jezdnię lewą w kierunku Pyżowic. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W dniu 12 lipca 2026 roku w Opolu przewidywana temperatura wyniesie 25 stopni Celsjusza. Meteorolodzy prognozują przelotne opady deszczu z całkowitym opadem na poziomie 3,7 mm. Niebo będzie zachmurzone w 66%, a wiatr osiągnie prędkość 14,8 metra na sekundę. Dzień zacznie się o godzinie 4:49 i zakończy o 20:58. Kwestie meteorologiczne mogą wpłynąć na samopoczucie osób wrażliwych na zmiany ciśnienia atmosferycznego. Argentyna awansowała do kolejnej rundy Mistrzostw Świata, pokonując Szwajcarię 3-1 po dogrywce. Po pierwszej połowie mecz zakończył się remisem 1-1, a bramki dla Argentyny zdobyli Alexis McAllister, Julian Alvarez oraz Lautaro Martinez. Szwajcaria straciła zawodnika Brela Embolo, który otrzymał czerwoną kartkę w 72 minucie. Mecz odbył się przy pełnych trybunach, gromadząc 69 045 widzów. Piłkarze Anglii pokonali Norwegię 2-1 po emocjonującej dogrywce, awansując tym samym do półfinału Mistrzostw Świata. Jude Bellingham, autor obu bramek dla Anglii, przyćmił znanych napastników Erlinga Haalanda i Harry'ego Kane'a, którzy nie zdobyli goli. Norwegowie objęli prowadzenie w pierwszej połowie po strzale Andreas Schjelderupa, jednak Anglicy wyrównali tuż przed przerwą dzięki Bellinghamowi. W dogrywce Anglia zdobyła decydującą bramkę po błędzie bramkarza Norwegów, Oriana Nilanda. W drugiej części dogrywki Norwegowie nie byli w stanie odrobić strat, a Anglia po raz czwarty w historii awansowała do półfinału. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię ropy naftowej w rosyjskim Syzraniu, uszkadzając jedną z kluczowych części zakładu należącego do koncernu Rosnieft. Według wstępnych informacji zniszczeniu uległ blok LOUAVT-5, odpowiedzialny za rafinację 30% przetwarzanego surowca. Rafineria w Syzraniu, jedna z największych w obwodzie samarskim, przetwarza rocznie od 7 do 8,5 miliona ton ropy naftowej. To nie pierwszy atak na ten zakład, który wcześniej również był celem ukraińskich operacji w kwietniu i maju. Działania te są częścią trwającej operacji Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, która ma na celu atakowanie strategicznych obiektów w Rosji. W Strzegomiu na Dolnym Śląsku wybuchł duży pożar opuszczonego obiektu kolejowego oraz sprasowanych odpadów z tworzyw sztucznych. W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej brało udział 37 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz specjalistyczne grupy ratownicze. Pożar udało się opanować, jednak w okolicy może występować zadymienie. Strażacy zaapelowali do mieszkańców o nieotwieranie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz w rejonie zdarzenia. Nikt nie został poszkodowany. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

zebranych zer. Kiedyś w sobie zakochany, więc nie można dziwić się, że w ramionach każdej damy byłem chwilkę, może dwie. Uśmiech mam, bez dwóch zdań, mówią na mnie słodki Jan. Zakochałem się, tak zakochałem się, ja zakochałem się, tak zakochałem się, zakochałem się.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od jutra od północy do poniedziałku 17 sierpnia do 9 rano w województwie śląskim na drodze S1G przy 11 marca kilometrze kierowcy napotkają utrudnienia. Również w Zwardonu na tej samej drodze przy 10 marca kilometrze występują podobne ograniczenia. Na drodze S1 przy budowie węzła Kosztowy-Bielsko-Biała ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy. Równolegle na drodze DK35 trwa rozbudowa ronda na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8E. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT z życzeniem szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Wzrasta liczba obaw dotyczących wycieków danych w związku z korzystaniem z narzędzi sztucznej inteligencji w polskich firmach. Twórcy aplikacji Anonymizer proponują anonimizację danych przed ich przesyłaniem do AI, co ma na celu ochronę poufnych informacji. Aplikacja działa offline, CO zapewnia, że dokumenty nie są przesyłane na zewnętrzne serwery. Podkreślają, że użytkownicy powinni mieć kontrolę nad swoimi danymi, a także, że nie ma 100% pewności co do zabezpieczeń, dlatego należy unikać wysyłania do chmury informacji, które nie powinny się tam znaleźć. W najbliższych dniach w Polsce przewidywane są gwałtowne zmiany w pogodzie, z intensywnymi opadami deszczu i burzami, szczególnie na wschodzie i południu kraju. Temperatury będą stopniowo rosnąć, osiągając maksymalnie 28 stopni Celsjusza na zachodzie. Od czwartku prognozowana jest fala upałów, z temperaturami sięgającymi 33 stopni Celsjusza w niektórych regionach. Dalsze prognozy wskazują na możliwość silniejszych burz i opadów deszczu w nadchodzących dniach. Sebastian, 45-letni mężczyzna, opisał swoje traumatyczne doświadczenia związane z molestowaniem przez księdza, który nadużywał alkoholu. Ksiądz wykorzystywał sytuację, wiedząc, że Sebastian jest przed bierzmowaniem, co miało wpływ na jego życie. Artykuł zwraca uwagę na związki między traumami z dzieciństwa a uzależnieniem od alkoholu, a także na rolę Kościoła w kontekście przemocy. Historie Sebastiana oraz innych osób ujawniają wysoką liczbę osób uzależnionych, które doświadczyły dziecięcej przemocy. Rząd planuje wprowadzenie nowych zwolnień z podatku od spadków i darowizn, które miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Z przepisów skorzystać mogłyby osoby, które zawrą umowę cywilnoprawną u notariusza, CO oznacza wyższy limit wolny od podatku. Projekt ustawy został przedstawiony prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, którego decyzja będzie kluczowa dla dalszych działań w tej sprawie. Wprowadzenie zmian wymaga także uznania osób w związkach nieformalnych za należące do pierwszej grupy podatkowej. Niektóre granice na świecie stają się atrakcjami turystycznymi, przyciągając turystów do miejsc takich jak Baarle-Nassau, gdzie granice biegną przez ulice i domy. W Polsce można znaleźć 6 trójstyków granicznych, gdzie spotykają się granice 3 państw, w tym w Krzemieńcu oraz na rzece Bug pod Włodawą. Najkrótsza granica lądowa na świecie, eksklawa hiszpańska Penón de Vélez de la Gomera, ma jedynie 85 metrów długości. Wodospady Wiktorii dzielą Zambię i Zimbabwe, tworząc spektakularny widok, a wyspy Diomedesa między Rosją a Stanami Zjednoczonymi są unikalne ze względu na różnice czasowe. Te miejsca oferują niecodzienne doświadczenia, takie jak możliwość wypicia kawy w dwóch państwach jednocześnie. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: We've got your music. Hits of three generations.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od jutra od północy do poniedziałku 17 sierpnia do 9 rano w województwie śląskim na drodze S1 na kilometrze 11 marca obowiązują ograniczenia. Również w Zwardonu na tym samym odcinku ruchu dotyczy to kilometra 10 marca. Na drodze S1 w rejonie węzła Kosztowy-Bielsko-Biała ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy. Równolegle przełożenie ruchu dwukierunkowego na jezdnię lewą dotyczy kierunku Pyrzowice. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła dziewiąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Lindsey Graham, senator z Karoliny Południowej, zmarł w wieku 71 lat. Informacje o jego śmierci przekazali współpracownicy, wskazując, że przyczyną zgonu była krótka i nagła choroba. Graham był senatorem od 2003 roku i wcześniej zasiadał w Izbie Reprezentantów. W ostatnich latach był bliskim sojusznikiem byłego prezydenta Donalda Trumpa. Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne w strzelaninie, która miała miejsce w sobotę podczas festiwalu Solse on Este Claire w Toronto. Sprawca ataku pozostaje na wolności, a policja prowadzi intensywne działania w celu jego zidentyfikowania. W regionie trwają czynności wyjaśniające, a władze apelują do mieszkańców o unikanie okolicy. Premier prowincji Ontario Doug Ford potępił przemoc, podkreślając konieczność ujęcia sprawcy. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, a ruch pociągów metra wstrzymano ze względów bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone przeprowadziły atak na 140 celów w Iranie w odpowiedzi na ostrzał statku handlowego przez Teheran. Uderzenia dotyczyły wyrzutni rakiet, magazynów amunicji oraz infrastruktury marynarki wojennej. Amerykańskie ataki miały miejsce w ciągu tygodnia, w kontekście narastającego konfliktu, który trwa od końca lutego. W odpowiedzi na te działania, Gwardia Rewolucyjna Iranu zaatakowała amerykańskie bazy i jednostki. Cieśnina Ormaz została ogłoszona przez Iran zamkniętą dla statków, które nie uzyskały odpowiednich zatwierdzeń. Podczas pierwszego dnia 35. pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze, ojciec Tadeusz Rydzyk skrytykował niektóre osoby w Sejmie, porównując je do żulików. W swoim wystąpieniu podkreślił, że kłamstwo było początkiem dwóch totalitaryzmów ubiegłego wieku, a także bronił dobrego imienia duchowieństwa, które jego zdaniem jest atakowane. Ojciec Rydzyk zaapelował do pielgrzymów o świadome wybory w edukacji młodzieży, wskazując na potrzebę dziennikarzy o dużych charakterach. Kulminacja pielgrzymki zaplanowana jest na niedzielę, kiedy to odbędzie się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem metropolity poznańskiego arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego. W sobotę, 11 lipca 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. W grze Lotto wylosowano liczby 43, 39, 31, 49 oraz 32. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi 3 miliony złotych, które odbędzie się we wtorek, 14 lipca o godzinie 22. W grze Mini Lotto wylosowano liczby 11, 34, 49 oraz 42, a do wygrania jest 500 tysięcy złotych. Kolejne losowania gier odbywają się regularnie, a szczegóły dotyczące wygranych i zasad można znaleźć na stronie Totalizatora Sportowego. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Hity niekoniecznie na czasie.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, podkreślił podczas uroczystości w Warszawie konieczność wielkich inwestycji w obronność, aby uniknąć powtórki z doświadczeń II wojny światowej. Zwrócił uwagę na rosnące zagrożenia, takie jak manipulacja i wojna hybrydowa, oraz znaczenie modernizacji polskiej armii. Minister apelował o jedność i współpracę w zakresie bezpieczeństwa państwa, przypominając o różnicy między przyjaciółmi na zachodzie a wrogami na wschodzie. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że inwestycje są niezbędne, aby zapewnić przyszłe bezpieczeństwo Polski. Sebastian, 45-letni mężczyzna, opowiedział o swoim traumatycznym doświadczeniu molestowania przez księdza w czasie przygotowań do bierzmowania, który często nadużywał alkoholu. W swoich wspomnieniach podkreślił, że kapłan wykorzystywał jego młody wiek i niewinność. Artykuł ukazuje związek między traumą z dzieciństwa a późniejszym uzależnieniem od alkoholu. CO dotyczy także innych bohaterów, takich jak Dominik i Magda, którzy również doświadczyli przemocy. Wysoki odsetek osób uzależnionych od alkoholu, które przeżyły dziecięcą przemoc, zwraca uwagę na istotne problemy społeczne i rolę Kościoła w tej kwestii. Mount Erebus, wulkan leżący na wyspie Rose w Antarktydzie, emituje do atmosfery aż 80 gramów złota dziennie w postaci mikroskopijnych cząstek. Odkrycie to zostało poczynione przez naukowców z New Mexico Institute of Mining and Technology w latach 90. XX wieku. Złoto wydobywa się z gazów wulkanicznych, a jego pochodzenie jest przedmiotem badań, które wskazują na różne hipotezy dotyczące procesu jego powstawania. Mount Erebus jest jedynym wulkanem na świecie, który emituje złoto w formie czystych kryształów o średnicy do 60 mikrometrów. Obecnie trwają dalsze badania w celu ostatecznego potwierdzenia mechanizmów, które prowadzą do emisji tego kruszcu. Stany Zjednoczone zakończyły trzecią w tym tygodniu serię ataków na Iran, uderzając w 140 celów, w tym irańskie stanowiska rakietowe i bazy dronów. Naloty są odpowiedzią na ostrzelanie przez Teheran statku handlowego w cieśninie Ormas. Dowództwo Centralne Stany Zjednoczone podkreśla, że ataki mają na celu ograniczenie zdolności Iranu do atakowania cywilnych marynarzy oraz statków handlowych. Amerykańskie władze domagają się od Iranu publicznej deklaracji otwartości cieśniny Ormas, jednak Iran oświadczył, że pozostaje ona zamknięta do odwołania. W wyniku ataków, ruch statków handlowych przez ten kluczowy korytarz morski odbywa się bez zakłóceń. Biskup Wiesław Szlachetka podczas pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze stwierdził, że w każdej diecezji istnieje okno życia i nie ma potrzeby korzystania z procedur in vitro, które określił jako kłamliwe leczenie bezpłodności. Hierarcha zaproponował metodę na protechnologii jako skuteczną i zgodną z nauką Kościoła. Krytykując władze państwowe, podkreślił, że lekcje religii powinny być obowiązkowe, a ich obecny status jest przejawem dyskryminacji wierzących. Biskup zaapelował o religijne wychowanie w rodzinach oraz dziękował Radiu Maryja za wsparcie wierzących w angażowanie się w politykę. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Muzyka na każdą pogodę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Władysław Anders, stojący na czele 100-tysięcznego korpusu po II wojnie światowej, stał się symbolem polskiej walki o niepodległość i sprzeciwu wobec komunistycznych władz. W swoich wspomnieniach przewidywał możliwość wybuchu III wojny światowej. CEO potwierdzają jego rozmowy z innymi politykami. Po wojnie został pozbawiony obywatelstwa polskiego, a jego pogrzeb w 1970 roku stał się symbolem zapomnianego bohatera. Anders podkreślał, że walka o suwerenność Polski nadal trwa, a jego testament nawołuje młodzież do pamięci o przelanej krwi za wolność i niepodległość Rzeczypospolitej. W Warmii planowana jest wycinka 1600 drzew, a w całym regionie 6600, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach. Ekolodzy oraz lokalni działacze protestują przeciwko usuwaniu zdrowych drzew, podkreślając ich wartość przyrodniczą i kulturową. Zarząd Dróg Wojewódzkich argumentuje, że niektóre drzewa stwarzają zagrożenie dla ruchu drogowego. Do tej pory złożono 20 tysięcy podpisów pod petycją wzywającą do wstrzymania wycinki. Władze wskazują, że ich priorytetem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa na drogach. Ekstremalne upały, sięgające 40 stopni Celsjusza, powodują wzrost liczby wypadków i omdleń wśród pracowników, takich jak motorniczy, budowlańcy i ratownicy medyczni. W łódzkim miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym motorniczy mają dostęp do wody oraz możliwość pracy w klimatyzowanych składach, choć nie zawsze te ostatnie działają. Budowlańcy borykają się z problemami technicznymi, a ratownicy medyczni muszą zmagać się z nagrzewającymi się karetkami, co wpływa na przechowywanie leków. Pracownicy podkreślają, że wysokie temperatury negatywnie wpływają na ich bezpieczeństwo i koncentrację. W Rzymie odbył się kongres założycielski partii Futuro Nazionale, która zyskała popularność, osiągając ponad 100 tysięcy członków. Centralnym punktem jej programu jest imigracja, w tym całkowite zatrzymanie migracji oraz deportacja nielegalnych migrantów. Ideologia remigracji wywołuje napięcia w rządzie włoskim i przyciąga uwagę mediów, a równolegle odbył się marsz na rzecz remigracji, w którym uczestniczyły tysiące osób. Teoria wielkiej wymiany stała się ideologicznym fundamentem dla ruchów remigracyjnych w Europie. Nigel Farage zrezygnował z mandatu poselskiego w związku z toczącym się śledztwem dotyczącym finansów, jednak planuje ubiegać się o jego odzyskanie w nadchodzących wyborach uzupełniających w Clacton. Jego przeciwnikiem będzie Count Beanface, który nosi kosz na śmieci jako hełm i określa się mianem intergalaktycznego wojownika z kosmosu. Wybory te są bojkotowane przez główne partie polityczne w Wielkiej Brytanii, które uznają je za cyrk i tanie chwyty PR-owe. Farage stara się wykorzystać tę sytuację, by przekształcić ją w populistyczną kampanię, skupiając się na odwróceniu uwagi od krytyki swoich finansów. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Donald Trump pożegnał zmarłego senatora Lindsey Grahama, opisując go jako jednego z największych ludzi i senatorów, jakich kiedykolwiek znałem. Senator zmarł w wyniku krótkiej i nagłej choroby, co potwierdzili jego współpracownicy. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym okresie. Trump wyraził smutek i podkreślił patriotyzm Grahama w swoim wpisie w mediach społecznościowych. Picie kawy może być związane z mniejszym ryzykiem rozwoju chorób wątroby, w tym nowotworów tego narządu, wynika z badań przeprowadzonych na grupie 354 957 uczestników przez Kim Hwin-seok. Okres obserwacji wynosił średnio 13 lat. Spożycie 5 filiżanek kawy dziennie lub więcej wiązało się z obniżeniem ryzyka marskości wątroby o 32% oraz nowotworu wątroby o 47%. Autorzy badania zaznaczają, że ich odkrycia nie stanowią rekomendacji do picia kawy w celu ochrony wątroby i zalecają konsultacje z lekarzem w tej kwestii. Biegli psychiatrzy sprawdzą, czy mężczyzna, który 29 kwietnia zaatakował nożem wójt Starej Kornicy, był poczytalny w momencie czynu. Sprawca, pracownik gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, kilkukrotnie ugodził wójt Beatę Jerzman w okolice szyi i jamy brzusznej, co wymagało pilnej operacji. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, co może skutkować karą dożywotniego pozbawienia wolności. Obecnie przebywa w tymczasowym areszcie. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżujących do Kataru, zalecając, aby nie podróżować do tego kraju. Ostrzeżenie to obowiązuje również w przypadku podróży tranzytowych. Powodem decyzji są nasilenie wzajemnych ostrzałów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, w tym ataki irańskiej Gwardii Rewolucyjnej na amerykańskie jednostki w Omanie i Katarze. MSZ przypomina obywatelom przebywającym w Katarze o konieczności śledzenia oficjalnych komunikatów oraz zachowania ostrożności w sytuacjach kryzysowych. Janusz Banasiak, Polak, który przez 12 lat zarządzał posiadłością Jeffrey'a Epsteina na Florydzie, miał do zrealizowania szereg zadań, w tym zarządzanie personelem sprzątającym i ogrodnikami oraz prowadzenie zakupów. Zatrudnienie uzyskał poprzez agencję pośrednictwa, a proces rekrutacji obejmował rozmowy zarówno z Ghislaine Maxwell, jak i z Epsteinem. W dokumentach ujawnionych przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych opisano jego rolę w codziennym funkcjonowaniu rezydencji. Wśród jego obowiązków było m.in. wkładanie broni pod materac łóżka Epsteina oraz przyjmowanie policjantów podczas przeszukania. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Krym, mimo formalnej kontroli Moskwy, boryka się z poważnymi problemami, które podważają autorytet Władimira Putina. Mieszkańcy Półwyspu zaczynają tracić wiarę w rosyjskie przywództwo, a Ukraina podnosi koszty jego utrzymania. Sytuacja na Krymie może zagrażać legitymacji Putina, który woli milczeć na temat zagrożeń i pozwalać ludziom na ucieczkę z regionu, niż przyznać, że Rosja nie jest w stanie ich tam chronić. Nowa partia o nazwie Unia Centrum ma powstać w Sejmie, jak dowiedział się nieoficjalnie Polsat News. W jej władzach zasiądą Paulina Hennig-Kloska oraz Michał Kobosko. Utworzenie ugrupowania następuje kilka miesięcy po powstaniu klubu parlamentarnego Centrum, który był wynikiem rozłamu w partii Polska 2050. W wyniku tego rozłamu doszło do odejścia 15 posłów i 3 senatorów z tej partii. Hennig-Kloska zadeklarowała chęć dalszej współpracy z rządem oraz wejścia do koalicji nowego podmiotu. Lindsey Graham zmarł w wieku 71 lat po krótkiej i nagłej chorobie, jak przekazało biuro senatora. Od 2002 roku reprezentował Karolinę Południową w Senacie, a w ostatnich latach angażował się w pomoc Ukrainie oraz w nakładanie sankcji na Federację Rosyjską. Senator był wielokrotnie odznaczany przez ukraińskie władze, w tym orderem księcia Jarosława Mądrego. Graham miał złożoną relację z Donaldem Trumpem, od krytyki po bliską współpracę, a jego wsparcie dla Ukrainy wzrosło szczególnie po rosyjskiej agresji w 2022 roku. Po jego śmierci nie podano informacji o dalszych krokach w tej sprawie. Wicepremier i minister spraw zagranicznych podkreślił, że Rosja nie ma wystarczających środków, aby zaatakować Polskę, a jej groźby traktowane są poważnie. Zwrócił uwagę, że Ukraina osiągnęła więcej, niż ktokolwiek mógł przewidzieć, a Moskwa nie spodziewała się jedności Europy w obliczu sankcji. Sikorski odniósł się również do doniesień o możliwej zbrojnej prowokacji Rosji wobec Polski, wskazując na ich wiarygodność, i dodał, że Polska przygotowuje się na ewentualne działania ze strony Moskwy. Minister zaznaczył, że Polska traktuje obronę bardzo poważnie, ale nie czuje paniki w obliczu rosyjskich zagrożeń. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził głęboki smutek z powodu śmierci amerykańskiego senatora Lindseya Grahama, który zmarł w sobotę w wyniku nagłej choroby. W komunikacie na Telegramie podkreślił, że Graham był prawdziwym obrońcą wolności i wartości, które czynią świat bezpieczniejszym, a także aktywnie wspierał Ukrainę podczas rosyjskiej inwazji. Senator odwiedził Ukrainę 10-krotnie i prowadził pracę nad inicjatywami mającymi na celu zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Zełenski złożył kondolencje rodzinie Grahama oraz wszystkim, którzy mieli zaszczyt z nim współpracować. Miał 71 lat i jeszcze w piątek spotkał się z prezydentem Ukrainy w Kijowie. Wracamy do grania kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Świat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Stopy procentowe bez zmian. W Polsce mieszka już prawie 39 milionów osób. Mniej ofert pracy dla młodych w wakacje. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy.

A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, ile jeszcze będzie niedziel handlowych w tym roku. Poprawna odpowiedź to 4, a najszybciej nadesłał ją pan Adam Michalski. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.

0: poniedziałek.
1: Blisko 132 tysiące gapowiczów ma niemal 207 milionów złotych długów za jazdę bez biletu, podał BIK Infomonitor. Za taką kwotę można byłoby kupić około 70 nowych autobusów elektrycznych. Ponad 1/3 zaległości przypada na jedno województwo, podkreśla Diana Borowiecka z biura prasowego spółki.
2: Niechlubnym liderem zestawienia jest województwo łódzkie, w którym zaległy dług gapowiczów wynosi ponad 76 milionów złotych, a średnia zaległość przypadająca na osobę 1801 złotych.
1: W skali całego kraju statystyczny gapowicz ma obecnie do oddania ponad 200 złotych mniej. Co ciekawe, problem dotyczy przede wszystkim osób dorosłych, aktywnych zawodowo.

0: statystycznego.
1: Jeżeli chodzi o podział na kobiety i mężczyzn, to tutaj jest bardzo wysoki udział wśród mężczyzn, osób wykonujących zawód kierowcy samochodów ciężarowych. Prawie 1/5 cudzoziemców wykonuje ten zawód.
0: Kolejne miejsca zajęli magazynierzy i programiści aplikacji. Kobiety z kolei pracują najczęściej jako sprzedawczynie, magazynierki oraz pomocy i sprzątaczki.
2: Wtorek.
0: Przedsiębiorcy będą mogli wystawiać e-paragony za pomocą aplikacji. Zmiana ta ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla, że sprzedawca nie będzie już musiał mieć kasy fiskalnej, a aplikacja do e-paragonów ma działać na każdym urządzeniu mobilnym.
3: Darmowa aplikacja ograniczy papierologię, ale także ograniczy dodatkowe koszty prowadzenia działalności. Dzięki tej zmianie możliwe będzie wprowadzenie wstępnie wypełnionych deklaracji VAT-owskich. Po wprowadzeniu nowych e-paragonów administracja będzie w stanie przygotować za podatnika wstępnie wypełnioną deklarację VAT. Skoro w tej chwili możemy PIT rozliczyć jednym kliknięciem, chcemy, aby tak samo było z VAT-em.
0: Wszystkie projekty ustaw składające się na kolejny pakiet deregulacyjny mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów do końca roku. Według UOKiK ubezpieczyciele sprawnie likwidowali szkody po powodzi w roku 2024. Powódź dotknęła wtedy około 230 tysięcy osób, z czego blisko 5 tysięcy zostało ewakuowanych ze swoich domów, co przełożyło się na dużą liczbę zgłoszeń szkód do firm ubezpieczeniowych. Nie oznacza to jednak, że nie ma obszarów wymagających poprawy. UOKiK wskazuje, że konieczna jest poprawa w zakresie badania potrzeb klientów oraz dopasowania do nich ofert ubezpieczeniowych, co pozwoliłoby skuteczniej chronić konsumentów. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Spłacający kredyty mogą odetchnąć z ulgą. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian i tak zapewne będzie do końca tego roku, prognozuje główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak.
2: Rada Polityki Pieniężnej wznowi obniżki stóp procentowych w przyszłym roku i nastąpią dwie obniżki po 25 punktów bazowych. Pierwsza w połowie roku mniej więcej i kolejna w dalszej części przyszłego roku.
0: Podstawowa stopa NBP wynosi obecnie 3,75%. W sierpniu Rada ma przerwę wakacyjną, następne posiedzenie decyzyjne we wrześniu. Sejm pracuje nad zmianami w systemie opieki nad dziećmi do lat 3 i to dobrze, oceniają przedsiębiorczynie z sukcesu pisanego szminką. Bo dostępna opieka nad najmłodszymi jest jednym z kluczowych warunków powrotu rodziców, a zwłaszcza matek, na rynek pracy. Tymczasem blisko co trzecia gmina nadal nie oferuje żadnej formy opieki nad małymi dziećmi. Program Aktywny Maluch, nad którym pracuje parlament, zakłada utworzenie ponad 300 tysięcy nowych miejsc opieki do końca bieżącego roku. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Numer PESEL to unikalny 11-cyfrowy identyfikator przypisany każdej osobie. W niepowołanych rękach może stać się narzędziem do wyłudzenia kredytu lub bezprawnego podpisania umowy z wykorzystaniem Twoich danych. Można go łatwo zastrzec online za pomocą aplikacji mObywatel lub portalu gov.pl lub w Urzędzie Gminy. Dlaczego warto i jak to zrobić, szczególnie przed wakacjami, przypomina Agnieszka Wachnicka, wiceprezeska Związku Banków Polskich.
3: Wjeżdżając na urlop, warto zadbać o to, żeby ten PESEL zastrzec, tak żeby nie doszło do żadnych niechcianych skutków. Natomiast pamiętajmy, że to zastrzeżenie można być dokonane przez stronę gov.pl, przez mObywatela albo stacjonarnie w Urzędzie Gminy. mObywatel to jest bardzo szybka procedura, ona zajmuje dosłownie kilka sekund. Można bardzo wygodnie zastrzegać, zdejmować to zastrzeżenie. Pamiętajmy również, że zastrzeżenie PESEL-u będzie nas chroniło przed również skutkami naszych działań. Czyli jeżeli na przykład wyjedziecie Państwo za granicę, będziecie wypożyczali aut i będziecie chcieli zapłacić kartą, okaże się, że macie za niski limit w karcie, będziecie chcieli ten limit podwyższyć, to pamiętajcie, że wtedy PESEL musi być niezastrzeżony, w przeciwnym razie Wam odmówi dokonanie takiej transakcji z tego względu, że właśnie PESEL jest zastrzeżony, więc pamiętajmy również o tym, że w różnych sytuacjach, aby w miarę elastycznie móc się posługiwać tymi zastrzeżeniami.
0: Ciąg dalszy nastąpi.
4: You are listening to hits of three generations on

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: OC potaniało. W czerwcu to obowiązkowe ubezpieczenie samochodu kosztowało średnio o 12 zł mniej niż w maju. Mówi Grzegorz Dymczyszak z Rankomat.pl.
2: Spadki objęły wszystkie województwa i niemal wszystkie miasta wojewódzkie. Najdroższym miastem był Gdańsk z medianą 798 zł, ale największym zaskoczeniem jest Szczecin, który jako jedyne miasto wojewódzkie odnotował podwyżkę miesiąc do miesiąca. Z 782 zł do 796 i awansował na drugie miejsce. Trzeci był Wrocław z wynikiem 790 zł, choć jeszcze w maju mediana wyniosła tam 850 zł, czyli o 60 zł więcej.
1: Najtaniej jest w Rzeszowie i w Opolu. Dziesiąt 8% Polaków przeznacza latem większy budżet na rozrywkę i przyjemności niż w pozostałych miesiącach roku. Wynika z badania Santander Consumer Banku Polaków portfel własny sezon na wydatki. Najczęściej wskazywaną przyczyną wzrostu letnich wydatków są spotkania towarzyskie, takie jak grille czy przyjęcia w ogrodzie. Odpowiedziało tak 36% badanych. Na drugim miejscu znalazły się koszty transportu i paliwa związane z częstszymi wyjazdami. Co czwarty respondent wydaje więcej na sezonowe zakupy, m.in. letnią odzież i sprzęt, a niewiele mniej osób wskazuje na wyższe wydatki na jedzenie poza domem oraz bilety na koncerty, festiwale i do parków wodnych.
0: Piątek.
1: W te wakacje ofert pracy dla młodych jest mniej niż w poprzednich latach, ale zarobki pozostają atrakcyjne. W niektórych branżach studenci mogą zarobić nawet ponad 50 zł netto za godzinę pracy. Liderem zarobków w tym roku jest kelner, ale na dobre stawki mogą liczyć także pracownicy budowlani. Mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
3: W sezonie letnim prace budowlane przyspieszają. No i tutaj kadra jest na wagę złota. Wynagrodzenia sięgają mniej więcej od 39 do 75 zł netto za godzinę pracy dla osób, które się uczą do 26 roku życia. Natomiast dla osób, które już zakończyły naukę, to te stawki to od 30 do 60 zł netto.
1: Na dobre stawki w tym roku mogą także liczyć osoby opiekujące się dziećmi oraz pracujący przy festiwalach muzycznych. Ponad 75% Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od rolników. Problem tkwi jednak w ograniczonej dostępności miejsc, gdzie można byłoby to zrobić, mówi dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
4: Szczególnie widoczny jest deficyt targowisk. Tylko 23% respondentów ma bazar w odległości 15-minutowego spaceru od domu. 35% natomiast uważa go za jeden z najważniejszych elementów dobrze funkcjonującego sąsiedztwa.
1: Ponad 80% badanych jest gotowych zapłacić więcej za smaczniejszą, świeższą i lokalną żywność. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Badania wskazują, że w tym roku wakacyjny wyjazd planuje 76% ankietowanych. Najczęściej wybieranymi kierunkami zagranicznymi są Grecja, Włochy i niezmiennie Chorwacja, której popularność nieco spadła ze względu na wzrost cen po przyjęciu waluty euro. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, w którym roku Chorwacja przyjęła euro? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl.

0: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Senator Lindsey Graham zmarł w wieku 71 lat po krótkiej chorobie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski wyraziło smutek z powodu jego śmierci, nazywając go niezłomnym przyjacielem Polski i podkreślając, że transatlantycki sojusz stracił jeden ze swoich najsilniejszych głosów. Graham był bliskim sojusznikiem Donalda Trumpa oraz aktywnie wspierał Ukrainę w czasie konfliktu z Rosją. Rodzina senatora prosi o uszanowanie prywatności w trudnym czasie. Prezydent Karol Nawrocki wystosował list do uczestników i organizatorów 35. pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, w którym podkreślił znaczenie tej wspólnoty dla polskiego życia publicznego. W liście nawiązał do jubileuszu 300. rocznicy urodzin święta Gerarda Majelli, patrona dzieci i rodzin, oraz przypomniał o przesłaniu papieża Leona XIV wzywającym do ewangelicznej miłości. Nawrocki wyraził wdzięczność za modlitwę i troskę rodziny Radia Maryja o Polskę oraz życzył pielgrzymom pomyślności. Senator Lindsey Graham zmarł nagle 11 lipca 2026 roku. Zasiadał w Senacie od 2002 roku i był jednym z najwierniejszych sojuszników Donalda Trumpa, choć w przeszłości wzywał do jego usunięcia z partii. Graham był znany z krytyki Rosji i Iranu oraz wsparcia dla Ukrainy i Izraela. Prezydent Trump oraz premier Izraela, Benjamin Netanyahu, wyrazili żal po jego śmierci, nazywając go patriotą i przyjacielem. Senator planował swoją piątą kadencję i był zaangażowany w politykę zagraniczną, w tym nałożenie sankcji na Rosję. Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję premier Julii Sfirydenko. Premier stała na czele delegacji, która uczestniczyła w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Zełenski zaznaczył, że porozumienia dotyczące odbudowy wymagają osobnej i skoncentrowanej uwagi, co wiąże się z planowanymi zmianami kadrowymi w kraju. Celem tych zmian jest wdrożenie zaktualizowanej strategii politycznej. Tegoroczne wakacje przynoszą skrajne warunki pogodowe, z rekordowymi upałami oraz falą zimna. W najbliższych dniach prognozowane są deszcze oraz burze, jednak od czwartku nastąpi ciepły okres, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza, zwłaszcza w zachodniej i centralnej Polsce. Sierpień zapowiada się jako bardzo ciepły miesiąc, z odchyleniem średniej temperatury o 1,5 do 2 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury mogą prowadzić do suszy oraz zagrożenia pożarowego w kraju. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: You are listening to hits of three generations on DHT. Radio, the
2: thing with which you know. We are your place for the classic top-down, top 40 sound. So join us for the fast-paced fun, the best hits ever, the jingles, the commercials you haven't heard in a zillion years, and lots more. It's all right here on
3: That Thing with Rich Appel.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W półfinałach Mistrzostw Świata znalazły się cztery najlepsze drużyny według rankingu FIFA. Argentyna, Francja, Hiszpania i Anglia. Trener Robert Kolendowicz podkreśla, że sukcesy tych zespołów to efekt zarówno indywidualnych umiejętności zawodników, jak i skutecznego zarządzania przez trenerów. Argentyna, mimo trudności, zdołała przejść przez kolejne etapy, a Francja wygrała wszystkie mecze, nie tracąc ani jednego gola. Kolendowicz zauważa również, że Hiszpania ma świetną organizację gry, a Niemcy oraz Brazylia nie spełniły oczekiwań w tym turnieju. W przyszłości może być potrzebna zmiana podejścia, aby te drużyny mogły wrócić do czołówki światowego futbolu. W Polsce powstała nowa partia polityczna o nazwie Unia Centrum, której celem jest budowa trwałego środowiska politycznego reprezentującego osoby oczekujące odpowiedzialnego państwa i silnej gospodarki. Na konferencji prasowej ogłoszono, że wiceprzewodniczącym ugrupowania został eurodeputowany Michał Kobosko. Partia przyjęła barwy niebiesko-zielone, symbolizujące wolność, nowoczesność oraz odpowiedzialność za środowisko. W planach jest pierwsza konwencja programowa, która odbędzie się we wrześniu i na której zostaną przedstawione kierunki programowe. Unia Centrum powstała w wyniku rozłamów partii Polska 2050, a jej szefowa, Paulina Hennig-Kloska, wcześniej opuściła to ugrupowanie z grupą parlamentarzystów. W Parku Narodowym Yellowstone w Stanach Zjednoczonych doszło do ataku bizona, w wyniku którego turysta doznał poważnych obrażeń. Mężczyzna spacerował z wnukiem, gdy byk bizona zaatakował go i wyrzucił w powietrze na wysokość około 2-5 metrów. Chłopak zdołał uciec, natomiast jego dziadek został przewieziony do szpitala w krytycznym stanie zdrowia. Po incydencie bizon zachowywał się agresywnie, a świadkowie musieli interweniować, aby pomóc rannemu. Część osób stosuje kremy z filtrem tylko w okresie wakacyjnym, co prowadzi do bolesnych poparzeń słonecznych, ponieważ nakładają je zbyt późno. Promieniowanie ultrafioletowe dociera do skóry przez cały rok, a nieodpowiednia ochrona może skutkować przedwczesnym starzeniem się oraz zwiększonym ryzykiem nowotworów skóry. W Polsce w 2023 roku odnotowano blisko 19 tysięcy przypadków nowotworów skóry. Specjaliści zalecają stosowanie kremów z filtrem o współczynniku SPF 30 lub wyższym oraz ich ponowne nakładanie co 2 godziny i po każdym wyjściu z wody. W miejscowości Żerdziny w województwie śląskim doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 28-letni kierujący. Mężczyzna stracił panowanie nad Fordem, zjechał do rowu i dachował. Droga wojewódzka 416 jest obecnie całkowicie zablokowana. Policja prowadzi czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia i apeluje do kierowców o szczególną ostrożność oraz wybieranie alternatywnych tras. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: przyjemnością tworzymy?
1: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. W Katarze nadal obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. CO oznacza komunikat nie podróżuj. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dosze wydała ostrzeżenie dla podróżujących, które obejmuje również podróże tranzytowe. W związku z napięciami na Bliskim Wschodzie placówka przypomina o konieczności śledzenia oficjalnych komunikatów władz katarskich oraz MSZ. Osoby przebywające w Katarze powinny w razie alertu pozostać w bezpiecznych budynkach, z dala od okien i otwartych przestrzeni. W nocy z niedzieli na poniedziałek w Polsce przeważać będzie duże zachmurzenie, z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie i południu oraz lokalnymi mgłami ograniczającymi widzialność do 400 metrów. W północno-wschodniej części kraju prognozowane są burze z opadami do 15 mm. Początek tygodnia będzie charakteryzował się zachmurzeniem oraz przelotnymi opadami, a temperatury w ciągu dnia wyniosą od 19 do 28 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach zapowiadane są jeszcze wyższe temperatury, sięgające nawet 32 stopni Celsjusza oraz możliwe burze z gradem, zwłaszcza na południowym zachodzie. Porywy wiatru mogą osiągać do 80 km na godzinę. Reprezentacja Polski siatkarek zakończyła rozgrywki na 9 pozycji po przegranym meczu z Japonią, który decydował o awansie do decydującego etapu. W ciągu ostatnich 3 lat biało-czerwone zdobyły brązowy medal. Jednak tym razem nie udało im się zakwalifikować do turnieju finałowego Ligi Narodów, który odbędzie się w dniach od 22 do 26 lipca w Makau. Awans do tego etapu zapewniły sobie wcześniej reprezentacje Stanów Zjednoczonych, Włoch, Brazylii, Turcji, Holandii, Kanady oraz Chin. Na północno-koreańskich targowiskach zauważono wzrost asortymentu, w tym owoce z Chin i warzywa z lokalnych gospodarstw, jednak ich wysokie ceny zniechęcają kupujących. Przykładowo, kilogram ananasa kosztuje obecnie 130 tysięcy północno-koreańskich wonów, co stanowi około 550 zł. Mimo większego wyboru, ceny wielu produktów wzrosły ponad dwukrotnie, CO potęguje poczucie krzywdy i wykluczenia w społeczeństwie. Wiele osób przyznaje, że im bogatsze wydają się bazary, tym bardziej widoczne jest rozwarstwienie majątkowe. Przepaść między pozornym bogactwem a realnym poziomem życia mieszkańców Korei Północnej stale się pogłębia. Dzięki interwencji amerykańskiej Narodowej Administracji do Spraw Oceanu i Atmosfery, 30 białuch, które miały zostać uśpione w kanadyjskim parku rozrywki Marineland, znajdzie nowy dom. 28 osobników trafi do akwariów w Stanach Zjednoczonych, a 2 pozostałe do Oceanarium w Walencji w Hiszpanii, które czeka na uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Akcja przeniesienia zwierząt będzie skomplikowana i wymaga współpracy wielu rządów oraz zespołów weterynarzy. W najbliższych tygodniach do Marineland przyjadą specjaliści, którzy ocenią zdrowie białuch i przygotują je do transportu. Przedstawiciele Marineland podkreślają, że akcja ratunkowa jest w najlepszym interesie tych morskich ssaków. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Członkowie grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej kontrolują przemyt tramadolu, co stanowi ważne źródło dochodów dla tej grupy. Tramadol, przemycany z Indii przez Demokratyczną Republikę Konga, jest wykorzystywany przez bojowników do zwiększenia agresji w walce, a jego spożycie w dużych dawkach prowadzi do uzależnienia. Ceny tramadolu wzrosły 3-krotnie w ciągu ostatniego roku, a przemytnicy zmuszeni są płacić łapówki sięgające około 4000 dolarów. Kontrola nad dostawami i dystrybucją tego leku staje się kluczowym elementem finansowania operacji grupy Wagnera. W dniach 13 i 14 lipca na północno-wschodnim obszarze Polski odbędzie się szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że mieszkańcy mogą okresowo zaobserwować przemieszczanie się żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, w tym po drogach publicznych. Celem treningu jest utrzymanie gotowości operacyjnej i doskonalenie zdolności bojowych. W związku z tym władze apelują o zachowanie ostrożności w rejonach ruchu wojsk oraz o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji dotyczących działań wojskowych. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ostrzegł, że Polska może być celem rosyjskich prowokacji, podobnie jak przed inwazją na Ukrainę. Podkreślił, że Polska traktuje te groźby poważnie, ale nie czuje paniki, zaznaczając, że Rosja nie ma obecnie zasobów do ataku. Sikorski dodał, że informacje o możliwych prowokacjach pochodzą z wiarygodnego źródła, co zwiększa ich prawdopodobieństwo. Minister zapewnił, że bezpieczeństwo kraju jest brane na poważnie, a Polska ma długą historię obaw przed Rosją. Szpital powiatowy w Chrzanowie zażądał od dziennikarza ponad 8 tysięcy złotych za informacje o zarobkach zatrudnionych lekarzy. Wicedyrektor placówki wyjaśniła, że kwota ta obejmuje koszty pracy 4 pracowników oraz wydatki na papier, toner i prąd. W przypadku braku wycofania wniosku, szpital zagroził dochodzeniem roszczenia na drodze sądowej. Wcześniej inne placówki również wymagały opłat za udostępnienie danych o wynagrodzeniach lekarzy, jednak kwoty były niższe. Cieśnina Ormaz została otwarta dla wszystkich statków, które pragną legalnie przepłynąć tę międzynarodową drogę wodną, jak ogłosiło Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie siły są rozmieszczone w regionie i gotowe do zapewnienia swobody żeglugi, mimo agresywnych działań ze strony Iranu. W nocy Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na irańskie cele w odpowiedzi na ostrzał kontenerowca w cieśninie. Prezydent Trump ostrzegł, że jeśli Iran przeprowadzi zamach na niego, kraj będzie atakowany przez rok. Wzrosło napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, mimo wcześniejszego wstępnego porozumienia o rozejmie. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
2: Sometimes I feel like a criminal, feel like a castaway. This world keeps changing and I can't keep the pace. It's like a race I didn't know I was running.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Autoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 na drodze S6 w województwie zachodniopomorskim kierowcy napotkają utrudnienia na odcinku od węzła Sianów Wschód do węzła Kawno. Od 16 do 19 na drodze DK74 w województwie świętokrzyskim występują ograniczenia w Skorzeszycach. Od jutra od 8 rano do soboty do północy na drodze S1F w województwie śląskim trwają prace na odcinku od Żywca do Zwardonia w Ciśnięć. Równolegle w Ciśćcu obowiązują dodatkowe ograniczenia na tym samym szlaku. Od jutra od 10 do czwartku 31 grudnia do 1 w nocy na drodze DK35 w województwie dolnośląskim kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na rondzie łączącym DK35 i DK35A przy węźle Kobierzyce. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Ambasadorka Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, Olga Stefaniszyna, planuje zakończyć swoją służbę dyplomatyczną z powodów osobistych. Jej decyzja została przyjęta przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z zadowoleniem. Media sugerują, że na jej miejsce może zostać powołana zdymisjonowana premier Ukrainy, Julia Swyrydenko, która ma objąć nowe ważne kierunki współpracy z kluczowym partnerem Ukrainy. Swyrydenko zadeklarowała gotowość do dalszej służby dla Ukrainy oraz realizacji zadań mających na celu wzmocnienie pozycji kraju. Partie polityczne w Polsce, takie jak Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska, zmieniają swoje podejście do komunikacji w mediach społecznościowych, aby lepiej dotrzeć do młodych wyborców. Prawo i Sprawiedliwość zainwestowało w tworzenie dynamicznych filmików, co przyczyniło się do wzrostu ich popularności. Influencer Kuba Nowosiński zyskał wiralową sławę, a jego występy zaczęły być wykorzystywane w materiałach przez obie partie. Koalicja Obywatelska odpowiedziała na te działania, CO zapoczątkowało rywalizację na platformie TikTok. Zmiany te mogą przyczynić się do większego zaangażowania młodszych pokoleń w proces wyborczy. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, ogłosił w wywiadzie dla NBC News, że cieśnina Ormaz jest otwarta dla ruchu komercyjnego. CO potwierdza również centralne dowództwo Stany Zjednoczone. Trump zaprzeczył wcześniejszym informacjom irańskich władz o zamknięciu tego strategicznego szlaku. Podkreślił, że amerykańskie siły są gotowe do zapewnienia swobody żeglugi w regionie, mimo irańskich gróźb. W trakcie wywiadu Trump odniósł się również do zerwanego porozumienia z Iranem, wskazując na działania Teheranu jako powód jego rozwiązania. Powstała nowa partia polityczna o nazwie Unia Centrum, która powstała w wyniku fuzji Stowarzyszenia Centrum oraz Unii Europejskich Demokratów. Przewodniczącą ugrupowania została Paulina Hennig-Kloska, a w skład władz weszli również Elżbieta Bińczycka i Michał Kobosko. Nowa partia planuje samodzielny start w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych oraz konwencję programową we wrześniu. Główne cele Unii Centrum to silna gospodarka, wsparcie przedsiębiorczości i dbałość o środowisko. Do ugrupowania dołączyła niemal cała klub parlamentarny Centrum. Władimir Putin może uważać, że najbliższe 2 miesiące to jego ostatnia szansa na odwrócenie losów wojny, co zdaniem analityka Roberta Foxa może prowadzić do rozszerzenia rosyjskiej aktywności wojskowej poza granice Ukrainy. Ekspert wskazuje na 3 sygnały, w tym wewnętrzne napięcia w Sojuszu Północnoatlantyckim oraz kampanię dezinformacyjną Rosji w Europie, która obejmuje fałszywe oskarżenia wobec krajów bałtyckich. Zauważa również rosnącą aktywność rosyjskich okrętów podwodnych w Morzu Północnym i Morzu Irlandzkim, co może wskazywać na rozszerzenie konfliktu. W kontekście pogarszającej się sytuacji gospodarczej w Rosji, Fox przewiduje, że dalsze niepowodzenia Putina mogą prowadzić do ogłoszenia mobilizacji i wprowadzenia stanu wojennego, co wpłynie na obronę krajów europejskich, w tym państw Sojuszu Północnoatlantyckim. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów 3 pokoleń.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Senator Lindsey Graham zmarł w sobotę, a kilka godzin przed śmiercią rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że Graham był zmęczony po powrocie z Ukrainy, lecz ogólnie czuł się dobrze. W trakcie rozmowy omawiali ustawę Save America Act, a Trump zaznaczył, że mieli różnice zdań, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie. Graham był uważany za jednego z najbliższych sojuszników Trumpa. W poniedziałek w Polsce prognozowane są burze oraz opady deszczu, zwłaszcza w regionach północnych i wschodnich. Temperatura osiągnie maksymalnie od 20 do 28 stopni Celsjusza, a na południowym zachodzie przewidywane są lepsze warunki z mniejszą ilością opadów. W nocy z poniedziałku na wtorek spodziewane są przelotne opady i burze, szczególnie w województwach wschodnich. Wiatr będzie umiarkowany, przeważnie z północy i północnego zachodu. W większości kraju zalecane jest korzystanie z parasoli. Witold Szabłowski, autor książki Opowieści z Wołynia, podkreśla brutalność rzezi wołyńskiej, w której zginęło około 100 tysięcy Polaków z rąk Ukraińców. Zaznacza, że ważna jest dyskusja o tej historii w kontekście współczesnej polityki i wojny w Ukrainie. Szabłowski krytykuje Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej za próbę ignorowania zbrodni ukraińskiej powstańczej armii oraz wskazuje na dysproporcje ofiar między Polakami a Ukraińcami. Wspomina również o przerażeniu Ukraińców ujawnionym podczas ekshumacji ofiar. Polski odwet według niego był odpowiedzią na tę brutalność. Lider partii Tisza i nowy premier Węgier Péter Magyar proponuje wprowadzenie powszechnych wyborów prezydenta zamiast wyboru przez parlament. Zapowiedział, że do 20 sierpnia 2026 roku Węgry będą miały nowego prezydenta, planując usunięcie obecnego prezydenta Tamasa Sulioka. Węgierski parlament ma przyjąć 16. poprawkę do konstytucji, która umożliwi to usunięcie oraz wprowadzi ograniczenia kadencji parlamentarzystów do 3. Projekt poprawki obejmuje również powołanie specjalnego urzędu do odzyskiwania sprzeniewierzonych funduszy. Partia Tisza dysponuje konstytucyjną większością w parlamencie, posiadającą 141 mandatów na 199 możliwych. Rosyjski wywiad wojskowy GRU wykorzystuje Japonię do zakupu zaawansowanego technologicznie sprzętu niezbędnego do produkcji broni. Operację w Tokio kieruje Maksim Filczenków, oficer GRU, który działa pod przykrywką pracownika Aeroflotu. Filczenków nawiązał kontakty z japońskimi firmami, aby organizować transport sprzętu do Rosji przez kraje trzecie. Ukraina wielokrotnie ostrzegała Japonię przed wykorzystaniem japońskich komponentów w rosyjskiej broni. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Lindsey Graham, amerykański senator, zmarł nagle w wieku 71 lat. Oficjalnie podano, że przyczyną śmierci była krótka i nagła choroba. Szef Federalnego Biura Śledczego, Kash Patel, zdementował spekulacje dotyczące możliwego udziału osób trzecich w zgonie. Lokalna policja prowadzi standardowe dochodzenie, a FBI oferuje wsparcie w razie potrzeby. Graham był znanym orędownikiem pomocy dla Ukrainy oraz bliskim sojusznikiem Donalda Trumpa. Ekstremalne temperatury we Francji spowodowały wyłączenie części reaktorów jądrowych przez francuski koncern energetyczny EDF. Wstrzymano reaktory w Golfech, Bugi i Hoss, a moc w 8 kolejnych została ograniczona z powodu zbyt wysokiej temperatury wody do chłodzenia. Czerwony alert dotyczący upałów obejmuje 26 milionów mieszkańców, a prognozy przewidują wysokie temperatury aż do połowy przyszłego tygodnia. Działania EDF mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w obliczu ekstremalnych warunków pogodowych. W sierpniu 2026 roku w Polsce będzie można obserwować kometę 10P Tempel 2, która zbliży się do Ziemi. Kometa o średnicy około 10 km będzie widoczna przez silną lornetkę lub teleskop, a najlepszy czas na jej obserwację przypada na 3 sierpnia, gdy znajdzie się najbliżej naszej planety. Dodatkowo 12 sierpnia w zachodniej Polsce odbędzie się częściowe zaćmienie Słońca, które będzie miało miejsce przed zachodem Słońca około godziny 20. Oba zjawiska astronomiczne stanowią wyjątkową okazję do obserwacji nieba. Chilijskie Stowarzyszenie Ośrodków Narciarskich, ACESKI, ogłosiło zamknięcie stoków w rejonie Santiago z powodu niedoboru śniegu, który wynika z zmian klimatycznych. W 2025 roku ośrodki narciarskie odwiedziło ponad 1 200 000 narciarzy, co przyniosło gospodarce zysk w wysokości 283 milionów dolarów. Władze Chile planują przekształcenie turystyki w całoroczną, koncentrując się na aktywnościach niezależnych od śniegu, takich jak wędrówki piesze, wellness i wydarzenia kulturalne. Minister do spraw turystyki Maria Paz Lagos podkreśla, że sezon narciarski generuje około 18 tysięcy miejsc pracy i dąży do dalszego wzrostu wkładu turystyki w rozwój regionów. Rozmowy ambasadorów Unii Europejskiej w sprawie sankcji na Rosję zakończyły się fiaskiem, a czas na osiągnięcie porozumienia szybko się kończy. Komisja Europejska proponuje utrzymanie obecnego limitu cenowego na rosyjską ropę, wynoszącego około 44 dolary za baryłkę, do stycznia przyszłego roku. Jednak w przypadku braku zgody państw członkowskich do 15 lipca, limit wzrośnie do około 58 dolarów. Grecja, Cypr i Malta zgłaszają zastrzeżenia dotyczące wpływu na swoje armatorów, co komplikuje negocjacje. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, ministrowie spraw zagranicznych planują przyjąć odrębne sankcje wobec Rosji za przetrzymywanie ukraińskich cywilów i jeńców wojennych. Posiedzenie w tej sprawie rozpocznie się od dyskusji o losie zaginionych obywateli Ukrainy. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote. Grażyna z

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Wybory do izraelskiego parlamentu odbędą się 27 października 2026 roku, co oznacza, że po raz pierwszy od 40 lat parlament może zostać wybrany zgodnie z ustawowym harmonogramem. Dotychczasowe wybory w Izraelu miały miejsce przed terminem, a ostatnie odbyły się w listopadzie 2022 roku. Premier Benjamin Netanyahu planuje udział w tych wyborach, jednak sondaże wskazują na brak większości dla jego koalicji. Opozycja również napotyka trudności w utworzeniu koalicji, co może prowadzić do politycznego impasu. W przypadku realizacji planu będzie to istotny krok w kierunku stabilizacji procesu wyborczego w Izraelu. Rosja intensyfikuje ataki rakietowe na Kijów, co prowadzi do licznych ofiar wśród cywilów. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, apeluje o pomoc w postaci rakiet Patriot, aby wzmocnić obronę miasta. Sytuacja na froncie wschodnim ukazuje stagnację rosyjskich sił, co skłania do eskalacji działań. Eksperci wskazują na brak gotowości do kompromisu oraz obawy przed nadchodzącymi zimowymi atakami na infrastrukturę. Mimo trudnych warunków, ukraińska armia odnosi sukcesy w atakach na rosyjskie obiekty. W wyniku ataku rosyjskich bomb kierowanych na miasto Sumy zginęło 5 osób, w tym 13-letnia dziewczynka, a 32 osoby zostały ranne. Atak miał miejsce w sobotę, gdy dwie bomby spadły na ruchliwą część miasta, a jedna trafiła w obiekt infrastrukturalny. Ukraińskie organy ścigania wszczęły śledztwo w sprawie zbrodni wojennych związanych z atakiem na ludność cywilną. Z informacji wynika, że rosyjskie naloty coraz częściej są wymierzone w infrastrukturę cywilną oraz obszary zamieszkane przez ludność. Armia rosyjska wykorzystuje kierowane bomby lotnicze, co utrudnia skuteczną ochronę cywilów przez ukraińskie systemy obrony powietrznej. W Korei Południowej wydano pierwszy w historii alarm przed ekstremalną falą upałów, obejmujący miasta Jongsan i Pohang. Alarm został uruchomiony w ramach nowego, trzypoziomowego systemu ostrzegania, który ma na celu lepszą ochronę społeczeństwa przed wysokimi temperaturami. W sobotę w Jongsan zarejestrowano maksymalną temperaturę wynoszącą 39,9 stopni Celsjusza, a w Pohang minus 37,2 stopnie Celsjusza. Mieszkańcom zalecono ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu, schronienie się w cieniu oraz dbanie o nawodnienie organizmu. Koreańska agencja meteorologiczna ostrzegła, że alarm oznacza realne zagrożenie dla zdrowia nawet dla zdrowych dorosłych. Kanadyjski park rozrywki Marineland ogłosił plan przeniesienia 28 białów do akwariów w Stanach Zjednoczonych oraz dwóch do Hiszpanii, co jest wynikiem działań mających na celu ratowanie tych zwierząt przed eutanazją. Amerykańska Narodowa Administracja do Spraw Oceanu i Atmosfery zatwierdziła ten plan, a w akcję ratunkową zaangażowane są cztery parki rozrywki oraz akwaria w Stanach Zjednoczonych. Specjaliści weterynarii ocenią zdrowie białuch i przygotują je do transportu w najbliższych tygodniach. Oceanarium w Walencji czeka na uzyskanie niezbędnych pozwoleń, aby móc przyjąć dwie pozostałe białuchy. Marineland podkreśla, że nie jest w stanie zapewnić zwierzętom odpowiedniej opieki, a przeniesienie ich leży w ich najlepszym interesie. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Co najmniej 27 osób zginęło w pożarze, który wybuchł w niedzielę w Bangkoku, stolicy Tajlandii. Premier Tajlandii Anutin Harnwirakul poinformował, że trwają działania mające na celu ustalenie przyczyny tragedii. Większość ofiar zmarła z powodu zatrucia dymem. Pożar został już ugaszony, a na miejscu zdarzenia obecny był premier. 38-letnia kobieta z Nowego Sącza ugodziła ostrym narzędziem 30-letniego mężczyznę, najprawdopodobniej swojego partnera, podczas kłótni po spożyciu alkoholu. Mężczyzna przeszedł skomplikowaną operację na otwartym sercu, a jego stan zdrowia jest ciężki. Policja zatrzymała 3 osoby, w tym kobietę, które były obecne w mieszkaniu podczas incydentu. Śledczy prowadzą dochodzenie, aby ustalić dokładny przebieg zdarzenia. Niemiecki rząd sfinansował zakup 50 tysięcy dronów kamikaze typu Shrike dla Ukrainy. CO wiąże się z wydatkiem około 90 milionów euro. To jedno z największych zamówień sprzętu wojskowego, jakie kraje zachodnie zrealizowały dla Kijowa. Drony produkowane przez ukraińską firmę Skyfall już zaczęły być dostarczane. Ukraina intensywnie wykorzystuje bezzałogowce w trakcie trwającej wojny z Rosją, przeprowadzając tysiące operacji dronowych każdego dnia. Inicjatywa amerykańskiego Pentagonu planuje zakup setek tysięcy jednostronnych dronów szturmowych, co dodatkowo zwiększa zainteresowanie technologią dronową w Ukrainie. Jannik Sinner pokonał Aleksandra Zwerewa w finale turnieju w Londynie, zdobywając 10. z rzędu zwycięstwo nad Niemcem i zwiększając bilans bezpośrednich pojedynków na 11-4. Mecz zakończył się wynikiem 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Sinner wraca na zwycięską ścieżkę po wcześniejszej porażce we French Open, a Zverev po raz pierwszy dotarł do finału tego turnieju. W sobotnim finale gry pojedynczej kobiet Linda Noskowa pokonała Karolinę Muchową po zaciętej walce w 3 setach. Senator Lindsey Graham zmarł w wyniku zatrzymania akcji serca po nagłej i krótkiej chorobie. FBI udostępniło lokalnym władzom wszelkie niezbędne zasoby do zbadania okoliczności jego śmierci, jednak żaden przedstawiciel administracji Stany Zjednoczone nie sugerował, że mogła być ona podejrzana. W związku z jego rolą w polityce zagranicznej, niektórzy komentatorzy wezwali do przeprowadzenia pełnej sekcji zwłok oraz badań toksykologicznych. Graham zmarł niedługo po powrocie z wizyty w Kijowie, gdzie ogłosił porozumienie w sprawie nowej ustawy sankcyjnej przeciwko Rosji. Współautorka ustawy, demokratka Jean Shechin, wezwała do jej szybkiego przyjęcia jako uczczenia pamięci senatora. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: imprezie radia THT.
1: Niestety Magda nie napisała jeszcze tekstu do tej piosenki. W związku z tym piosenka na razie nie posiada tekstu.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Profesor Antoni Dudek stanął w obronie słów Piotra Łukasiewicza, ambasadora Polski na Ukrainie, który podczas obchodów rocznicy rzezi wołyńskiej wspomniał o ukraińskich ofiarach przemocy państwa polskiego. Dudek podkreślił, że Polska i Ukraina nie osiągnęły zgody w kwestiach historycznych, co wynika z różnych perspektyw obu narodów. Zauważył również, że Polacy mają swoje winy wobec Ukraińców, a Ukraina jest obecnie sojusznikiem Polski w obliczu zagrożeń ze strony Rosji. W kontekście napiętych relacji Dudek ocenił, że decyzja o odebraniu orderu Orła Białego była błędem. W tragicznym wypadku drogowym w Chabielicach zginął 13-letni chłopiec, który podróżował z rodzicami. Do zdarzenia doszło w niedzielę rano na drodze wojewódzkiej numer 483, kiedy auto z nieznanych przyczyn zjechało z drogi i dachowało. Rodzicom udało się wydostać z pojazdu przed przybyciem służb, jednak chłopiec doznał poważnych obrażeń głowy, co doprowadziło do jego zgonu. Obecnie trwają czynności wyjaśniające okoliczności wypadku. Centralne dowództwo Stany Zjednoczone przeprowadziło ataki na około 140 celów wojskowych w Iranie. W odpowiedzi na wcześniejsze uderzenia irańskich sił na amerykańskie jednostki w rejonie Zatoki Perskiej. Irańska państwowa agencja prasowa IRNA poinformowała, że w niedzielę po południu pociski zostały wystrzelone w kierunku wyspy Keszm. Negocjacje pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem utknęły w impasie, a obie strony oskarżają się o naruszenie wstępnego porozumienia rozejmowego. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapewnił, że cieśnina Ormuz pozostaje otwarta dla statków handlowych, pomimo ogłoszenia przez irańską gwardię rewolucyjną jej zamknięcia. W wypadku drogowym, który miał miejsce około godziny 19 w miejscowości Krosna w Małopolsce, 6 osób odniosło obrażenia i zostało przetransportowanych do szpitala. W pojeździe podróżowało łącznie 8 osób, w tym 3 nastolatków. Na czas akcji ratunkowej droga powiatowa 1555 była zablokowana. Policja prowadzi dochodzenie w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. W nocy z niedzieli na poniedziałek w Bangkoku wybuchł pożar w popularnym pubie, w wyniku którego zginęło co najmniej 27 osób. Służby ratownicze otrzymały zgłoszenie o pożarze około północy czasu lokalnego. Premier Tajlandii Anutin Harndirakul poinformował, że ranni zostali przetransportowani do szpitala, a przyczyna pożaru jest obecnie badana. Strażacy potrzebowali około pół godziny, aby opanować ogień, który wybuchł w dzielnicy Hatuhak. W przeszłości w Tajlandii miały miejsce podobne tragedie, w tym pożar w barze z muzyką w 2022 roku, w którym zginęło 14 osób. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 na drodze S6 w województwie zachodniopomorskim kierowcy napotkają utrudnienia na odcinku od węzła Sianów Wschód do węzła Kawno. Od 16 do 19 na drodze DK74 w województwie świętokrzyskim występują ograniczenia w Skorzeszycach. Od jutra od 8 rano do soboty do północy na drodze S1F w województwie śląskim trwają prace na odcinku od Żywca do Zwardonia w Ciśnięć. Równolegle w Ciścu obowiązują dodatkowe ograniczenia na tym samym szlaku. Od jutra od 10 do czwartku 31 grudnia do 1 w nocy na drodze DK35 w województwie dolnośląskim kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na rondzie łączącym DK35 i DK35A przy węźle Kobierzyce. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Senator Lindsey Graham zmarł w wyniku rozwarstwienia aorty, które było skutkiem miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej. Urząd Lekarza Sądowego Dystryktu Kolumbii poinformował, że ostateczny akt zgonu zostanie wydany po zakończeniu badań toksykologicznych i mikroskopowych. Polityk zmarł po nagłej i krótkiej chorobie, a pierwsze służby ratunkowe przybyły na miejsce z powodu zatrzymania akcji serca. Wciąż nie są znane szczegóły dotyczące stanu zdrowia senatora przed jego śmiercią. Lato to korzystny czas na odchudzanie dzięki dostępności lżejszych i mniej kalorycznych produktów, takich jak świeże warzywa. Ekspertka z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, dr Anna Kościej, zwraca jednak uwagę na pułapki wakacyjnych przekąsek, które często są wysokokaloryczne, mimo że wyglądają na zdrowe. Zaleca unikanie ciężkostrawnych i przetworzonych potraw, a także picie dużych ilości wody. Warto także czytać etykiety produktów, aby unikać dodatków, które mogą negatywnie wpłynąć na dietę. W przypadku grillowania korzystniejsze będą warzywa i ryby przygotowane w odpowiedni sposób. Społeczeństwo rosyjskie oczekuje na możliwą mobilizację, którą Władimir Putin może ogłosić jesienią, twierdzi Denis Kapustin, założyciel walczącego po stronie Ukrainy rosyjskiego Korpusu Ochotniczego. Zauważa on, że model kontraktowy dla żołnierzy wyczerpuje się, a mieszkańcy dużych miast, takich jak Moskwa czy Petersburg, niechętnie zgłaszają się do wojska. Na froncie ginie więcej rosyjskich żołnierzy niż Kreml jest w stanie zwerbować, co może prowadzić do ogłoszenia pełnej mobilizacji po wyborach do Dumy Państwowej. Kapustin podkreśla również, że obecna sytuacja gospodarcza utrudnia realizację zobowiązań finansowych wobec żołnierzy. W jego ocenie, jeśli Rosjanie nie idą na wojnę dla pieniędzy, mobilizacja staje się nieunikniona. W poniedziałek i wtorek, 13 i 14 lipca, na północno-wschodnim obszarze kraju odbędzie się szkolenie pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, mające na celu utrzymanie gotowości operacyjnej oraz doskonalenie zdolności bojowych. W związku z tym mieszkańcy mogą zauważyć przemieszczanie się żołnierzy oraz pojazdów wojskowych po drogach publicznych. Wojsko apeluje o zachowanie ostrożności w rejonach, gdzie odbywa się ruch wojskowy, oraz o niepublikowanie informacji i zdjęć związanych z tymi działaniami w mediach społecznościowych, aby uniknąć ich wykorzystania do celów rozpoznawczych lub dezinformacyjnych. Dowództwo zachęca do wspólnego dbania o bezpieczeństwo w tych okolicznościach. Wobec Kataru nadal obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. CO oznacza komunikat „Nie podróżuj”. Ambasada RP w Dosze przypomina, że ostrzeżenie dotyczy także podróży tranzytowych w związku z nowymi napięciami na Bliskim Wschodzie. Osoby przebywające w Katarze powinny w razie alertu pozostawać w bezpiecznych budynkach i stosować się do zaleceń władz katarskich. W najnowszym ataku Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na bazę Al-Udeid zniszczono Centrum Serwisowania Myśliwców oraz Ośrodek Dowodzenia i Kontroli. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych ogłosiło rozpoczęcie nowej fali ataków na Iran, mających na celu ograniczenie zdolności tego kraju do ataków na statki w cieśninie Ormaz. Ataki są odpowiedzią na wcześniejsze irańskie działania, w tym ataki na dwa statki, które próbowały przejść przez cieśninę bez zgody Iranu. W wyniku działań Stanów Zjednoczonych zniszczono około 140 irańskich celów wojskowych. Iran odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w regionie oraz ogłosił zamknięcie cieśniny Ormaz do odwołania. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, zapewnił, że cieśnina pozostaje otwarta dla żeglugi handlowej. Bath zostało ogłoszone najszczęśliwszym miastem na świecie, z imponującym wynikiem, gdyż 93% mieszkańców zadeklarowało, że codzienne życie w tym mieście sprawia im szczęście. Na drugim miejscu znalazła się stolica Panamy, a trzecie zajęła meksykańska Guadalajara. Kraków uplasował się na piątej pozycji, wyróżniając się bogatą ofertą kulturalną i społeczną. Autorzy rankingu podkreślają, że na poczucie szczęścia mieszkańców wpływają nie tylko warunki materialne, ale także relacje międzyludzkie oraz poczucie wspólnoty. Zaginęła 19-letnia Weronika Rusinek, która 4 lipca wyjechała do Włoch w celu podjęcia pracy. Ostatni kontakt z rodziną miała w nocy z 5 na 6 lipca, po czym jej telefon stał się nieaktywny. Podróżowała z kolegą, Adamem, wypożyczonym czarnym autem marki Toyota Corolla, jednak nie dotarli do hotelu w Bergamo, gdzie mieli się zatrzymać. Podano rysopis zaginionej oraz znaki szczególne, które mogą pomóc w jej identyfikacji. Policja prowadzi poszukiwania, jednak nie ujawniono szczegółów dotyczących dalszych działań. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni, przewidując burze w niektórych regionach już od poniedziałku. Żółte ostrzeżenia przed burzami mogą obowiązywać w województwach podlaskim, lubelskim, podkarpackim oraz wschodnich częściach województw mazowieckiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. We wtorek oraz w środę prognozowane są kolejne wyładowania atmosferyczne w województwach lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim oraz świętokrzyskim. Czwartek może przynieść powrót upałów, a ostrzeżenia przed skwarem mogą obowiązywać na terenie województwa zachodniopomorskiego. W związku z tym zaleca się ostrożność oraz śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej. W poniedziałek Unia Europejska nałoży nowe sankcje na Rosję w związku z przetrzymywaniem ukraińskich cywilów i jeńców wojennych. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unia Europejska, w którym weźmie udział wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Andrii Sybicha, rozpocznie się od omówienia dokumentu Międzynarodowej Organizacji Pozarządowej poświęconego tej sprawie. Zgodnie z szacunkami, Rosja obecnie przetrzymuje co najmniej około 1800 cywilów, a ukraińskie dane wskazują na ponad 15 tysięcy cywilów zatrzymanych od lutego 2022 roku. Unia Europejska zamierza także domagać się dostępu do więzionych oraz ich Dodatkowo, Unia Europejska pozostaje zaangażowana w walkę z uprowadzaniem ukraińskich dzieci przez Rosję, których liczba szacowana jest na ponad 20 tysięcy. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Europa Zachodnia zmaga się z falą upałów, która objęła Francję, Włochy, Belgię, Holandię, Hiszpanię oraz zachodnie krańce Szwajcarii. W niedzielę w prawie całej Francji ogłoszono czerwony alert, a maksymalne temperatury mają wynosić od 37 do 41 stopni Celsjusza. Władze wprowadziły zmiany, zamykając atrakcje turystyczne wcześniej, a etap wyścigu kolarskiego Tour de France został skrócony. W Belgii z kolei obowiązuje żółty alarm przed upałem do przyszłej środy, a w Włoszech przewiduje się temperatury przekraczające 40 stopni Celsjusza, co sprzyja rozprzestrzenianiu się pożarów. W regionie Piemont z powodu trwających pożarów zniszczono 700 tysięcy drzew, co może